0: Anili mkuta karibu na ukuta kanyomba makuta ya kuuza mafuta DJ. Ati DJ na kuta kaga.
1: Nazalia
2: Rumba Sheriff the Entertainer.
3: Ano Rumba.
1: Manulima.